Kwasida kun AKKD wo de chemso awia wo se men connect Kempaluta ne kwabra kwabra e ma o crash ibia wo won.